0: emoții vei strimeși. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.